0: ドゥリドゥリだ。
1: Because it is, it is, it is, pow, pow, pow, it is, pow, yes, yes, yes.